pozytywną wodę, ciocie winny z mes, ciocie winny z mes. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji, w prostu słomy dier, w prostu słomy dier. W prostu mądzie się śli, barwa wraca na kocki, sam